Teden v Lidlu od ponedeljka. Sveže puranje mleto meso 25% ceneje. Frutabela XXL 45% gratis. In mini lubenica 40% ceneje. Lidl. Splača se.